Vse, kaj lahko rečemo, Enrique Iglesias, grassy ass. Bajlam 8:06:22. Dobro jutro. Torej, ta teden, ki se na nek način danes